miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Čas Zodiak gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Piłka w nocy, kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Chess, Zodiac gra. Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, witajcie w naszym dzisiejszym Fkocie. W poniedziałek, 24 sierpnia, poranek się zaczyna.
2: Hej, co tam słychać? Pora na śmieszność. Czemu komputer nigdy nie jest głodny?
1: No nie wiem dlaczego.
2: Bo już ma wszystko w pamięci. No, tak się trudzi ciągle.
1: Dobre. To zawsze na czasie. A propos, co powiesz, Piotrze, na małą refleksję o imieninach? Dziś obchodzą Bartłomiej, Jerzy i Emilia.
2: O, to nieźle. Więc dla Bartłomieja i Emilii życzymy wszystkiego najlepszego. Zawsze można znaleźć pretekst do świętowania.
1: Zgadza się. Zresztą możliwe, że i Jerzy będzie miał dzisiaj miłe przyjęcie. A jak tam pogoda?
2: Warszawa ma 14 stopni, Kraków trochę chłodniej, 14,3, a Gdańsk na 14,6. Wiatr delikatny, zupełnie w porządku.
1: Czyli idealnie na spacer. Dzięki, że jesteście z nami we Fkocie.
2: Tak jest. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał YouTube. Do usłyszenia.
1: A teraz przechodzimy do muzyki. Włączamy kawałki, na które czekaliście.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj. Słuchaj.

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: pierwsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, witajcie w poniedziałkowym EFKOCie. Mamy 24 sierpnia 2026 roku i jest godzina 14:48.
2: Dzień dobry, Igor. A wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Bartłomiej, Jerzy i Emilia. Jeśli znacie ich, to koniecznie złóżcie życzenia.
1: Ale mam dla was kawał. Dlaczego szef kuchni nie lubił rysować?
2: No nie wiem czemu.
1: Bo wolał gotować na papierze!
2: Haha, nieźle, Igor. Dobrze, że nie polewał tego sosem.
1: Dokładnie. A jak tam u was? Gotujecie coś na obiad?
2: Ja myślałem, żeby zrobić makaron. Prosto, szybko i smacznie.
1: Idealnie na lata. Wiesz, że w sierpniu jest idealny czas na lekkie dania?
2: Zgadzam się. A właśnie, jaka pogoda za oknem? Jaką mamy temperaturę?
1: W Warszawie na przykład mamy 16,4 stopnie, a w Krakowie już 21,7.
2: Słyszałem, że w Gdańsku jest trochę chłodniej, 17,5. Idealnie na spacer.
1: Dajcie znać, jak widać u was. I pamiętajcie, ten EFKOT to jeszcze nie koniec dnia.
2: Tak, dzięki za dzisiaj. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie i zapraszajcie znajomych.
1: Do usłyszenia, słuchajcie dalej Radia Synteza.
2: A teraz czas na muzykę.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

canto es para siempre. Te digo ahora. Y no me miento.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu. Był ostatni mecz, do dwóch bramek z kurty. Ktoś zawołał obiad, rozeszliśmy się w sekundę. Gdyby ktoś powiedział, że to już, że koniec, gralibyśmy chyba do dziś po cienku, po błocie.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze. Poniedziałek wieczór, 21:48. Jak to dobrze, że jesteście z nami w EFKOCie.
2: Cześć, cześć. A przy okazji, dzisiaj imieniny obchodzą Bartłomiej, Jerzy i Emilia. Więc jeśli znacie kogoś z tych imion, to czas na życzenia.
1: Dokładnie. A propos imion, wiesz co mówi Bartłomiej, gdy zimno? Bartłomiej, rozgrzej się.
2: Haha, dobry suchar. Może powinieneś zacząć karierę komika? Na pewno znajdziemy dla ciebie zacne występy.
1: A tak na poważnie, co myślisz o tym chłodniejszym sierpniu? Ostatnio zauważyłem, że noce są znacznie przyjemniejsze.
2: Masz rację. Coś jest w tym, że nocami można posiedzieć przy zapalonym świetle, a nie grzać się w nocy jak na pustyni.
1: Zdecydowanie. Warto korzystać z tych przyjemnych wieczorów. A jak tam pogoda? Co słychać w Warszawie?
2: W Warszawie mamy teraz mniej więcej 17 stopni, a w Krakowie nieco cieplej, 19. Chyba się nie rozpieszczenie.
1: A Gdańsk? Jak tam?
2: Gdańsk z temperaturą 18. Wygląda na to, że jest wystarczająco ciepło na spacer.
1: Zdecydowanie. Dziękuję Wam za wspólny EFKOT. Prognoza napawa optymizmem.
2: Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Już za chwilę więcej muzyki.
1: Do usłyszenia.
2: Cześć.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Druga w nocy, gdzie już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

chess, so gra. Londor, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak chess swój rytm bierze, Bydgoszcz

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

cuentos para siempre. Te digo ahora. Y no me miento.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.